fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasbun, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasbun, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasbun, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Ja nisam čovjek puno inteligentan,